Nihe South Tamil. Tea ya kurik amna no wasen attack aiko ogo tamil. Ni tamski temu kien kwa tutu kara sopa din tubi nagok a tamil. Makwane exka FM data dara nag ai nagok tete kien san a kai kuzi na huzi dama te anka ku ogo nga oe. Exka FM. Haukwe na unkongurwe.